Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon. Nehjavon, nehjavon, jak tovci, kautna mahoma, atsimona, ego, nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kajasovce on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vse, kao na magoma, a cimona ego nekamona. Egoan ma, egi mi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.